mijn dekken te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap. Stil te kap, te kap, te kap.